0: you please turn the microphones louder? Please. Especially the one in the back.
1: The drums!
0: All right. The drum microphones. And we would like to see some women in the front. We don't want to see men acting fun. We want to see women. Can you say it in Polish?
2: Kobiety do przodu do sceny. Dopuśćcie dziewczyny do przodu. To jest przede wszystkim, ten zespół gra teraz przede wszystkim dla dziewczyn. Puśćcie dziewczyny do przodu i bez macho pogo.
1: Yes!
2: Proszę je.
1: Fuck off macho pogo.
3: No macho pogo.
2: Bawcie się spokojnie, bez chamstwa.
0: This song is about cool people, especially cool men. And
1: especially,
0: they suck.
1: Especially this fucking against cool macho pogo.